nsuna konsune chitegeza tambulo no nyenyimba zino ze malira yo unasidi kubokozali ne karonantongo echimba chino bachitanze nzinga chiri mu namba ya